Zasłówko to nieśmiale, za ten miłości znak. Dam wszystkie marzenia i me wszystkie syny. To stworzy nam szczęście, wierzę i ukochana. I życie nam zmieni w bajkę pełną złów. To jedno małe słówko, to jedno ciche tak.

0: miłości znak. Tam wszystkie marzenia i my wszystkie sny. To stworzy nam szczęście, wierzaj, ukochana, i życie nam zmieni w bajkę pełną słów. To jedno małe słówko, to jedno ciche tak, jedyne to małe słówko z ciała cud.
1: Dit is Ratatouille. Iedere werkdag op deze zender tussen 4 en 5 uur. Kijk voor de speellijst op concertzender.nl of in de app.